the hits. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

Trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot.